mani kulelinyo mani mil mani mani mil mani komelo na kuja mila mo fianda fianda fianda fianda fianda fianda ajoji ajoji ay botana fali kachel korbina gonda mani nyaga

0: mwenyewe ndoni mwachula.
1: Jonabi Magwa, kaka Bishop Pandaro, Gambo Father, Inga Father, Okot Father, Eratus Hongo, Bishop Okot, Bishop Otieno Ren, Togi, Jonabi Mamoko. Akwa yoni lemwe urumutegru. Kwa joma kedo nwa, mwondo waneber, kaka jakoyo kabidiyo, utieno kajuang, jimo rengo, dalmasu utieno, bola uonda, uuma jojo, oko midenyo, jaku mwono, injinia gumbo, ayecho loen, jaka laka. Toki mamoka, kwa unumono, uyo utieno mutegru.

vi ki kamene I chaki mosna kole siaringa maro jaringa makrevi salami ambo muda ero ay